Friday babo erra bonsana mohla awu suki wadoda manje ayi wokhlela kahle kuwena wokhlela wanazika le ayi wokhlela kutwala le stone elokho lokusukela kahle kwa uhlala.